0: osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Pokloni mi sebe do jutra, potroši mi...